0: pa kaj si nor, no mercy when I die. To je pa. To, ker vidva ne razumeta, zdaj pride Tine pa vam bo razložil.
1: Okay.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj se zgodi, če mačka pije mineralno vodo?
2: Ja, zdaj ne vem točno, kaj se zgodi, vem pa, kje je problem.
1: Problem?
2: Ja, vina ni najdla, ne?

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj se zgodi, če mačka pije mineralno vodo?
2: Ja, zdaj ne vem točno, kaj se zgodi, vem pa, kje je problem.
1: Problem?
2: Ja, vina ni najdla, ne? I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.